0: Like what you're hearing on CJSR? Let us know. Leave us a comment at feedback@cjsr.com or give us a call at 780-492-2577, extension 2.
1: Hej, czy wy wiecie, że w Polsce 75% ludzi słucha codziennie radia?
2: Jak to radia? A co z telewizją?
3: Tam, telewizja kłamie.
4: Tam, radio lepsze. Można go słuchać wszędzie.
1: No właśnie, ja słucham w samochodzie.
3: A ja na spacerze.
2: A ja w wannie.
4: A czy znacie jakąś fajną radiostację?
5: Znamy! Znamy!
2: Nadaję od 2 maja w każdą niedzielę o 6 po południu.
3: No coś ty.
1: Tak, słyszałam, że mają tam świetną muzykę.
4: I wywiady z interesującymi ludźmi.
2: Autorskie felietony.
3: Rozmowy o polityce, nauce, literaturze.
1: Wiadomości z kraju i ze świata, z pierwszej ręki.
2: Jednym słowem, ciekawe radio dla każdego.
5: Nasze radio!
6: Nasze radio Kanada!
3: Grzesiek, mów.
2: Grzesiek.
7: Okay. CJSR.
3: Edmonton.
2: 88.5 FM.
1: Czekamy na was. Włączcie się.
4: I znajdźcie nas na Facebooku.